słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem lśniem.

Światło daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Lord.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

parki, leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

Arizona.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

lepiej, nie mówmy nikomu o tym, jak szor.

Thanks to

episode.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

ですよね。

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Witam wszystkich, mamy 16 lipca, wybiła właśnie godzina 18 i jednak udało się rozpocząć audycję dzisiaj o czasie, bo już miałem obawy, że to się nie uda. Sprzęt był dzisiaj trochę kapryśny, ale mimo wszystko udało się rozpocząć właśnie tradycyjnie o godzinie 18, rozpocząć oczywiście listę przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie numer 875. Ja już sobie tutaj uruchamiam wszystko, czego mi potrzeba i powoli będziemy zaczynać. Dzisiaj listę poprowadzę i zrealizuję ja, czyli Konrad Maciąg, i jestem tu sam. Natalii dzisiaj nie będzie. Natalia dzisiaj jest w Pradze Czeskiej na koncercie Buddy Guya. Trochę to nie są klimaty naszej listy, ale Natalia również ma swoje tutaj preferencje muzyczne i właśnie pojechała zobaczyć koncert tego pana. Bo jak to my mówimy, miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatni koncert, ale niestety może się tak stać. Natalia na pewno o obydwu koncertach, na których była w tym tygodniu, opowie na swojej audycji, a przed nami dzisiaj 875 notowanie Fast Forward Charts. Najpierw będzie też również 5 propozycji do listy, a zanim to wszystko, to zajrzę na naszego Facebooka. Przypominam, że na stronie facebook.com/fastforwardcharts możecie podpisywać listę obecności. Możecie tutaj się z nami poprzez komentarze komunikować, do czego serdecznie zachęcam. I już nie przedłużając, sprawdzę, kto jest na naszej liście obecności. Dzisiaj widzę, że słucha nas Żaneta z Wrocławia, jest z nami również Kornelia z Kalet na Śląsku i Tomasz z Żor, czyli nasi stali słuchacze. Witam was serdecznie i pozdrawiam. I już teraz chyba mogę zacząć od pierwszej propozycji. Przed nami teraz propozycje od panów z Australii, których już możecie znać z dwóch miejsc, ponieważ w tym roku reprezentowali właśnie Australię na konkursie piosenki Eurowizji. I teraz, i oczywiście następnego dnia pojawili się w propozycjach do naszej listy, a teraz też będą w propozycjach. Jeszcze dodatkowo wydali płytę w ten piątek. Płyta nazywa się Fearless in Love. Jest to już 8 studyjny album, no ale podejrzewam, że Eurowizja troszeczkę pomogła tutaj go rozpromować. Także będzie można ich zobaczyć w Polsce na żywo na koncercie w warszawskim Voodoo Clubie. Właśnie będą promować tę płytę. Wystąpią 5 października, to jest czwartek. W warszawskim Voodoo Clubie będzie można ich zobaczyć na żywo. A także wydali przy okazji premiery płyty, wydali kolejny teledysk, kolejny singiel, wspomagani przez pana Shona Harmanisa. To jest wokalista też australijskiej metalcore'owej grupy Make Them Suffer. Nazwa bardzo sugestywna, a kawałek nazywa się Ultraviolet i to jest nasza pierwsza propozycja.

I tak to się powoli wycisza, tak to się powoli kończy zespół Voyager z Australii. Panowie wydali płytę w ten piątek. Płyta nazywa się Fearless in Love i właśnie z tej płyty ostatni singiel Ultraviolet ma szansę pojawić się tutaj u nas na liście za sprawą waszych głosów. Właśnie tak to jest. Ja znowu patrzę na naszego Facebooka, patrzę na listę obecności i Żaneta tutaj do nas napisała, że ja dzisiaj byłam u mojej znajomej tatuażystki z nowymi cudeńkami. Pierwsze to kolejna postać z Sanrio Cinnamoroll i pamiątkę z dwóch koncertów logo Palais Royal. No faktycznie, jak widać, tatuaże to czasami ciekawa pasja i jak jest fajny pomysł, to można sobie coś się, że tak powiem, na ciele narysować. Mówiąc szczerze, jeszcze nigdy u tatuażysty nie byłem. Nie wiem, może kiedyś, może to jeszcze przede mną. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie też widzę, że do grona słuchających dołączyli Grzegorz i Wiola z Kalet na Śląsku, a także Kelly. So we have listeners from abroad. I want to say hello to Kelly from Troy in Michigan. Greetings from Warsaw. Now we are playing Wannabes in our charts. First was Voyager with Ultraviolet, and now it's time to next track. Właśnie, kolejny kawałek teraz przed nami w propozycjach. Byliśmy w Australii, to teraz z tego co widzę, to już zostaniemy w Europie do końca propozycji. The 69 Eyes, panowie z Finlandii, jak wszyscy wiemy, u nas na liście mówimy, że z głosem Elvisa Presleya. Panowie w tym roku wydali swój ostatni studyjny album, Death of Darkness, ale też dołączyli do takiego jakby albumu z coverami upamiętniającymi zespół The Cramps. Nagrali właśnie jeden z kawałków zespołu. Swoją drogą prawdopodobnie najpopularniejszy. Ta kompilacja będzie się nazywać Goo Goo Mac, A Tribute to The Cramps. Ukaże się 4 sierpnia, ale utwór Aloha from Hell miał już premierę w tym tygodniu i teraz możemy go posłuchać w propozycjach.

The 69 Eyes w trochę chyba innej odsłonie niż zazwyczaj, aczkolwiek swój styl tutaj zachowali, pomimo że jest to cover utworu grupy The Cramps. Aloha from Hell to nasza druga propozycja. Przed nami jeszcze trzy, ale ja właśnie teraz patrzę na naszego Facebooka, patrzę, czy ktoś może dopisał się do listy obecności. Jakby co, proszę się podpisywać pod tym postem z obrazkiem, z tym z numerem 875, jeśli ktoś by chciał podpisać listę obecności. Właśnie tutaj widzę komunikaty, że mamy wielki powrót Elvisa i znów zawita na listę. No to będzie akurat zależało od was i waszego głosowania, bo dwie propozycje już mamy znane, trzy jeszcze nie. Trzecia właśnie nadchodzi teraz i będzie to propozycja z Polski, będzie to propozycja z Warszawy. Panowie zespołu Scream Maker też w zasadzie w ten piątek wydali swój czwarty studyjny album Land of Fire. Land of Fire to, jak zespół wyjaśnia tytuł albumu, to metafora tego, co dzieje się wewnątrz nas. Jesteśmy rozdarci wewnętrznymi konfliktami, sprzeczne myśli wirują w naszych głowach, paraliżując nasze decyzje. Czasem to w nas toczy się prawdziwa wojna umysłów, pozostawiając za sobą ruiny wspomnień, planów i aspiracji. No trzeba przyznać, że faktycznie ten singiel, który za chwilę zagramy, oddaje to, co zostało tutaj powiedziane o tym albumie, bo przed nami jest teraz singiel See the Light. Polecam teraz posłuchać i polecam także obejrzeć teledysk, bo powiedziałbym, że trzyma w napięciu i jednak dużo się w nim dzieje.

Scream Maker i See the Light to nasza trzecia dzisiaj propozycja. Zostały nam jeszcze dwie, ale ja tutaj jeszcze chciałem przytoczyć jakąś wiadomość o zespole Scream Maker, a mianowicie taką, że wystąpią nawet 6 października w klubie Hybrydy Warszawa przy okazji Scream Fest 23. Wystąpią w towarzystwie czterech innych zespołów, między innymi będzie to zespół Euphory ze Słowacji, Steel Velvet i Stingray z Polski i Crystallion z Niemiec i jeszcze wśród nich Scream Maker, który właśnie przed chwilą zagraliśmy. Mówiąc szczerze, jak słuchałem tego utworu, to przez chwilę miałem wrażenie, że tutaj była mocna inspiracja takim metalem z lat 80. Tak mi się skojarzyło. I tak jak jeszcze raz mówię, polecam obejrzeć teledysk do tego utworu, bo trzyma w napięciu do samego końca. Wcześniej też wystąpią w Pradze Czeskiej, a tak jak już mówiłem, Land on Fire to album, który wydali w ten piątek. Więc tyle dobra od Scream Maker. Widzę, że mamy kolejne osoby dopisujące się do naszej dzisiaj listy obecności. Jest z nami Agnieszka, podpisuje się obecna. No to odnotowuję właśnie teraz twoją obecność, droga Agnieszko. I nie pozostaje na nic innego, jak przejść do kolejnej propozycji. No i jeśli ktoś słuchał ostatnich moich audycji, jeśli może ktoś był na audycji, znaczy był, słuchał w czwartek muzycznych skrajności prowadzonych przeze mnie, no to wie, że to była audycja poświęcona mojemu ulubionemu zespołowi. No nie byłbym sobą, gdybym tutaj do propozycji również tego utworu nie dodał. Mianowicie panowie z zespołu Umf pod tym, jak opuścił ich wokalista, który był z nimi od samego początku, czyli Derogoi, i można by powiedzieć, że skręcił w trochę dziwne ścieżki życiowe, to panowie chcieli jednak mimo wszystko kontynuować karierę zespołu Umf. Nie chcieli, żeby ten zespół zakończył swoją działalność, więc robili co mogli. Trzymali, można by powiedzieć, trochę fanów w niepewności, ale przekonywali, że oni dalej nad wszystkim pracują. Szukają nowego wokalisty. I można by powiedzieć, że w końcu przyszło ogłoszenie, że jest nowy wokalista na miejsce Dero. Mianowicie jest to Daniel Schulz z zespołu Unzucht, czyli również jesteśmy dalej w klimatach Neue Deutsche Hartowych. I panowie również zapowiedzieli, że wydadzą płytę, już 14. studyjną płytę Richter und Henker. Usłyszymy ją 8 września. 7 listopada będzie można zobaczyć również zespół Umf na żywo w poznańskim klubie Tama. A we wtorek miał premierę pierwszy singiel właśnie z tej nadchodzącej płyty, Wem die Stunde schlägt, czyli Komu bije dzwon. Muszę przyznać, że to dosyć optymistyczny utwór, tak jak na Umf, bo oni mieli raczej bardziej takie refleksyjne teksty. Ale aczkolwiek niekoniecznie wszystkie musiały takie być. Wem die Stunde schlägt, czyli Komu bije dzwon, we wtorek była premiera. Teraz u nas premiera w Fast Forward Charts jako czwarta propozycja.

No i właśnie do nas wrócili zespół Umf, panowie z Wolfsburgu, chociaż pan Daniel Schulz to akurat z Berlina, z utworem Wenn die Stunde schlägt, z płyty Richter und Henker, która już 8 września, ja sobie już tę datę w kalendarzu zapisałem i na pewno na tę płytę będę czekał. A czy Umf znajdą się na liście, to wszystko w waszych rękach. Też tak przypominam też o naszym Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na znak od was, co robicie słuchając listy. Muszę przyznać, że ja dzisiaj sobie z ciekawości postawiłem termometr w studiu, bo jestem ciekawy, jak to będzie, że tak powiem, przy dzisiejszej temperaturze na dworze. Było dzisiaj najwięcej 35 stopni, jak tyle mój termometr właśnie odnotował. Tutaj w studiu póki co mam 31, więc tak to właśnie u nas jest. Ciekaw jestem, jak wy spędzacie czas słuchając listy. Przed nami jeszcze jedna propozycja. Protect This City to panowie z Poznania. 7 lat temu wydali pierwszą epkę For All Those Lost. I na tym nie poprzestali, bo jakiś czas temu, w któryś piątek, wydali swój, można by powiedzieć, że pierwszy długogrający album In Memory of Nothing. Tak to się nazywa. Przy okazji tego albumu wydali również też kolejny singiel i kolejny teledysk. Ten promujący ten album, tutaj przed nami teraz będzie utwór Don't Let Me Go. A wspomagać ich będzie Michał Surowiec, czyli wokalista również znany z poznańskiej sceny metalcore'owej, tylko tym razem wokalista grupy Netherless, więc Protect This City i Michał Surowiec z Netherless w utworze Don't Let Me Go to nasza ostatnia dzisiaj propozycja.

Protect This City i Michał Surowiec z grupy Netherless w utworze Don't Let Me Go. To utwór, który zamyka naszą dzisiejszą sekcję propozycji. Dziś w propozycjach mieliśmy utwory od zespołu Voyager, The 69 Eyes, Scream Maker, UMF i właśnie Protect This City. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. A my teraz przechodzimy do 875 notowania Fast Forward Charts. Za chwilę przeczytam statystyki, ale najpierw zajrzę na Facebooka. Grzegorz właśnie pisze, że w taką temperaturę to najlepiej się ochłodzić w basenie. No muszę przyznać, że też już nie mogę się doczekać swojego urlopu. Urlop będzie we wrześniu, więc też od razu mogę zapowiedzieć, że będzie jednotygodniowa przerwa w liście. Żaneta wcześniej nam też napisała, że dobrze, że w domu mamy klimatyzację. No to muszę przyznać, że Żaneta, że w takich temperaturach, w takich warunkach to wygrałaś życie, jeśli możesz spędzać ten czas w klimatyzacji. Przed nami 875 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Przed nami dzisiaj 25 utworów, które wybraliście wy w głosowaniu. 4 utwory awansują, 12 utworów dzisiaj spada, 4 utwory pozostają bez zmian. Mamy też 4 nowości. Dzisiaj liczba 4 się często powtarza w statystykach, ale to już ostatnia z czwórek, bo również też jeden powrót. Na miejscu 25 9 oczek w dół z miejsca 16 spadają Foo Fighters z utworem Rescued, ale są już też z nami 11 tygodni na liście.

Foo Fighters i Rescued, to oni dzisiaj zaczynają 875 notowanie Fast Forward Charts. No zaczynają, bo są na, można powiedzieć, ostatnim miejscu tego notowania. Dzisiaj numer 25 jest dla nich. To spadek z miejsca 16, 11 tygodni na liście. Z tego co widzę, to panowie są teraz w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Tydzień temu byli w Montrealu, chociaż Montreal to chyba niekoniecznie są Stany Zjednoczone. Tutaj może trochę mój błąd. Ostatnio byli w Milwaukee, w październiku przyjadą do Wielkiej Brytanii. No ja chciałbym to zapytać, co z resztą Europy, panowie z Foo Fighters, bo na przykład panów z Metallica się w Polsce nawet doczekamy. Panowie przyjadą do nas 5 i 7 lipca w przyszłym roku, roku 2024. Więc jeśli dobrze liczę, tydzień temu były 362 dni do pierwszego koncertu, teraz to jest już 355 dni. No do koncertu to raczej Metallica nam nie dotrwa z tym utworem, z utworem 72 Seasons, bo są już 11 tygodni tutaj na liście i spadają również o 6 oczek z miejsca 18 na 24.

Czy również u was jest dzisiaj gorąco? U nas dzisiaj w Warszawie było 35 stopni. No temperatura póki co się nie zmienia i muszę przyznać, że myślałem, że będzie trudniej dzisiaj w studio, ale jednak dajemy radę. 23 miejsce teraz przed nami. Tutaj utwór, który ma dopiero 2 tygodnie, a również notuje spadek. 6 oczek w dół z miejsca 17 na 23. Drugi tydzień na liście, tak jak już mówiłem, zespół Amarante z utworem Damnation Flame. Amarante wstawili film z making ofa ostatniego teledysku i się okazało, że teledysk był nagrywany w XII-wiecznym zamku w Polsce. Ale nie podali w którym. No dobra, Damnation Flame na 23.

Amarante i Damnation Flame. To sześcioczek w dół z miejsca 17 na 23. I przechodzimy teraz do miejsca 22, a tutaj uplasowała się Awersja z utworem Wait. Zapowiada zespół tutaj swój koncert na 16. międzynarodowym zlocie motocyklowym w Bałtowie. Awersja zagra w sobotę 5 sierpnia o godzinie 17, więc jakby ktoś chciał zobaczyć na żywo, to w Bałtowie będzie okazja. A na miejscu teraz 22 właśnie Awersja z utworem Wait. To oczko w dół z miejsca 21, ale że ten utwór jest już 13 tydzień z nami na liście, to oznacza, że słuchamy go po raz ostatni w regularnych notowaniach listy.

No i przygrzali nam na sam koniec zespół Awersja z utworem Wait, to oczko w dół z miejsca 21 na 22. To już 13 tydzień na liście tego utworu, co oznacza, że słyszymy go po raz ostatni w regularnych notowaniach. No i też widzę, że to akurat widać, można by powiedzieć, że od rana i od już kilku miesięcy, że słonko nam też przygrzewa tutaj w Polsce. Dostaję raporty temperaturowe od was. Jest w miejscowości Święta Katarzyna pod Wrocławiem. To tutaj od Żanety mamy sygnał, że 28 stopni na chwilę obecną. W Żorach, to akurat od screen od Tomasza, mamy 31 stopni właśnie na zewnątrz. Mi teraz na telefonie w Warszawie pokazuje, że mamy 29. Możecie nam przysyłać, ile stopni jest teraz u was, a może też ktoś ma taki wewnętrzny termometr, to również może dać znać, idą u niego akurat teraz w pomieszczeniu. U mnie wskazanie się nie zmienia, 31 ciągle. A przechodząc do innych cyferek, takich związanych z bardziej z listą przebojów, z 875 notowaniem Fast Forward Charts, to również mamy teraz oczko w dół, z 20 na 21, Avenged Sevenfold z utworem We Love You. 7 tygodni z nami na liście są.

0: Avenged Sevenfold i We Love You to miejsce 21, spadek o jedno oczko z miejsca 20. Widzę też raport temperaturowy od Violi z Kalet na Śląsku. W chwili obecnej na zewnątrz 29,6 stopnia, a wewnątrz 28,2. No czyli jak widać w całej Polsce dzisiaj ciepło. Avenged Sevenfold na miejscu 21. My dalej jesteśmy w strefie spadkowej, ale w przypadku tego pana możemy czekać na album Road. To już 25 sierpnia się ukaże, ale utwór Am Alice po 3 tygodniach na liście spada o 7 oczek z miejsca 13 na 20.
1: Breed created.

Now I'm Disappear, tak jak powiedział, na miejscu 20 Alice Cooper w utworze I'm Alice. No po tylu latach kariery zdecydował się przedstawić. 3 tygodnie z nami na liście, no i mam nadzieję, że na tych 3 się nie skończy, że jednak nie zrobi tego, co o czym mówi w utworze. To było miejsce 20, teraz przed nami miejsce 19 i przechodzimy do Polski, dokładnie do Olsztyna. Przed nami teraz zespół Tupolew. Na wiosnę wydali utwór, który nazywał się Wiosna. Jest już z nami 12 tygodni na liście, spada o 4 oczka z miejsca 15 na 19. No już wiosna przeszła, teraz to już mamy lato w pełni, co widać właśnie po naszych temperaturach. Jakby ktoś jeszcze chciał dodać, jaka temperatura jest u niego, to zapraszam facebook.com/fastforwardcharts. W sprawie innych wiadomości również tam. Tupolew i Wiosna na 19.

Tupolew i Wiosna. To już 12 tydzień z nami na liście i dalej jesteśmy w strefie spadkowej. Z miejsca 15 na 19 tutaj właśnie notujemy spadek o 4 oczka. I teraz już przechodzimy na miejsce 18 i tutaj mamy jedyny powrót do Fast Forward Charts. 2 tygodnie temu byli na 13. No tydzień temu nie załapali się do listy, ale w tym tygodniu jednak odzyskali siły, żeby jeszcze wrócić i zagrać nam po raz 8. Bring Me The Horizon z utworem Lost.

Bring Me the Horizon i Lost to jedyny dzisiaj powrót, akurat na miejscu 18 w 875 notowaniu Fast Forward Charts. Ósmy raz grają nam na liście. Czy będą następne, to wszystko zależy od was. Fastforwardcharts.com to po 20.30, wtedy się rozpocznie notowanie, albo po 20.30, albo jak zagramy wszystkie utwory, które tutaj na dzisiaj mam przygotowane, albo no tak, to po 20.30 głosowanie, a teraz zapraszam na facebook.com/fastforwardcharts, zapraszam do komentowania listy i do przesyłania nam tutaj wiadomość. No i tutaj największy spadek przed nami w 875 notowaniu Fast Forward Charts. No co się stało? Zastanawiam się, co się stało po prostu. Miał być numer jeden, już panowie szli do góry, a tu nagle 14 oczek w dół z miejsca trzeciego na 17. No mam nadzieję, że to jeszcze za tydzień ich usłyszymy, że ten trend się nie powtórzy za tydzień. Piąty raz na liście okazał się jednak trochę pechowy dla zespołu koniec listopada z utworem Człowiek, no ale dzisiaj jednak to miejsce 17. Może za tydzień będzie wyżej. To wszystko zależy od was.

koniec listopada z utworem Człowiek z podkreślonym słowem zło w tym tytule. To miejsce 17, dzisiaj spadek o 14 oczek z miejsca trzeciego, co czyni chyba to największym i najboleśniejszym spadkiem w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts. No i też również obecną strefę czyni strefą spadku na liście, bo przed nami kolejny spadek, ale już teraz dużo mniejszy, to tylko 4 oczka w dół z miejsca 12 na 16 zespół Queens of the Stone Age z utworem Paper Mache. To już 3 tygodnie z nami na liście.

Tupolew z utworem Budzik. Już była wiosna na miejscu 19 i to był spadek o 4 oczka, no ale Budzik też niestety nam spada z miejsca 10 na 15 i to już trzeci tydzień z nami na liście, więc może tutaj wypadałoby panów wspomóc. Fani zespołu Tupolew tutaj nakłaniam do mobilizacji, żeby Tupolew jednak awansował u nas na liście. Nie wiem, czy wiecie, ale zbliżają się 600 urodziny miasta Łodzi. To się odbędzie już za dwa tygodnie, w ten weekend za dwa tygodnie, od 28 do 30 listopada właśnie w Łodzi. Zagra tam dużo łódzkich zespołów, jak między innymi Brooklyn, który akurat dzisiaj się na listę niestety nie załapał, jak również Black Radio. Podobno ogłoszenia i billboardy ogłaszające właśnie urodziny Łodzi są podobno rozsiane po całej Polsce, więc warto zrobić zdjęcie takiemu billboardowi, gdziekolwiek go zobaczycie, i oznaczyć zespół Black Radio, a potem zespół Black Radio obiecuje na swoim Instagramie, że rozlosuje, jak to sami oni piszą, chociaż troszkę muszę to sparafrazować, zaje fajne coś. Być może warto się postarać. No ja jeszcze w Warszawie tych billboardów nie widziałem, ale jak zobaczę, to może też się dopiszę. Póki co Black Radio widać u nas na liście, na miejscu 14. To utwór Śpi, który stoi i się nie rusza właśnie na tej pozycji. Śpi.

Black Radio i Śpi to pozycja obroniona na miejscu 14 po 4 tygodniach na liście. No powiem szczerze, nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, dlaczego ja ostatnio ciągle mylę lipiec z listopadem. Tak jak najbardziej Agnieszka tutaj, Agnieszka z Wałbrzycha zauważyła, że tak jak najbardziej chodzi o 28 lipca, to wtedy odbędą się 600 urodziny miasta Łodzi. No i właśnie dlatego warto szukać billboardów informujących właśnie z listą zespołów, na których wypisani są między innymi Black Radio, bo właśnie oni tam wystąpią. Zdjęcie takiego billboardu można wysłać zespołowi na Instagramie, a potem wziąć udział w losowaniu. To było miejsce 14, właśnie zespół Black Radio. I na chwilę z Polski wyjedziemy, ale dalej strefa spadkowa przed nami. Royal Blood w tym tygodniu wydali nowy singiel z płyty Back to the Water Below, która ukaże się 8 września. Tutaj już miesiąca chyba nie pomyliłem, to jest 8 września. Pull Me Through to najnowszy singiel, ale u nas na liście figuruje Mountain at Midnight i spada o 2 oczka z miejsca 11 na 13.

Blood i Mountain at Midnight. Mountains at Midnight to miejsce 13. No pechowe dzisiaj jednak trochę, bo to dwa oczka w dół z miejsca 11 po 4 tygodniach na liście przebojów Fast Forward Charts. Panowie z Royal Blood w dalszym ciągu towarzyszą zespołowi Muse w ich trasie koncertowej. No dzięki temu ja miałem ich okazję zobaczyć w tym roku w czerwcu w Kolonii. A jak ktoś jeszcze nie był na koncercie Muse, to jak najbardziej polecam. Też bym chętnie zobaczył może kiedyś zespół Asking Alexandria, ale póki co czekamy na informacje o tym, jak stopa perkusisty zespołu, czyli Jamesa, już, że tak powiem, prawidłowo się zrośnie i James będzie już mógł grać na perkusji. Póki co zespół odwołuje wszystkie swoje koncerty z europejskiej trasy koncertowej, ale prawdopodobnie na amerykańską już wyruszy, bo od 30 sierpnia będą grali w Stanach Zjednoczonych, a już 25 sierpnia ukaże się album Where Do We Go From Here, na którym też będzie można usłyszeć singiel, który nazywa się Psycho. U nas niestety dzisiaj 7 oczek w dół z miejsca 5 na 12.

Asking Alexandria i Psycho na płytę Where Do We Go From Here. Poczekamy do 25 sierpnia, a już teraz właśnie na naszej liście przebojów Psycho spada niestety z miejsca 5 na 12. I to już drugi tydzień na liście, więc mam nadzieję, że jeszcze będą mieli szansę awansować. Teraz przed nami miejsce 11, więc jesteśmy tuż przed pierwszą dziesiątką. Mogę jeszcze przypomnieć o tym, żeby do nas pisać na naszym Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. Możecie komentować listę, możecie napisać, co akurat teraz porabiacie i jak wam mija czas z listą. Na początku mówiłem, że mamy w dzisiejszym notowaniu 4 nowości. No to właśnie doszliśmy do pierwszej z nich. Właśnie teraz dotarliśmy na miejscu 11. Dwie panie. Nita Strauss, która ostatnio wydała płytę The Call of the Void. Na tej płycie dużo, dużo współprac. Między innymi był David Dryman, był Chris Motionless, była Alyssa White Glass. No ale u nas na liście jest utwór nagrany z Lily Vzar, również panią znaną z Fast Forward Charts. Utwór nazywa się Monster i debiutuje na miejscu 11.

Nita Strauss i Livzar to z utworem Monster. Nowość na miejscu 11, więc teraz właśnie uplasowały się panie tuż przed pierwszą dziesiątką. Za chwilę zaczniemy pierwszą dziesiątkę, ale właśnie dostałem powiadomienie z Facebooka. No Tomasz właśnie przesyła nam zdjęcia ze spacerku. Widzę, że to chyba jakaś karuzela. Czyżbyśmy mieli jakieś wesołe miasteczko w Żorach? Bo powiem szczerze, albo jest to takie obwoźne, wesołe miasteczko. Tak to wygląda, możecie to zobaczyć na naszym Facebooku. facebook.com/fastforwardcharts. Akurat bardzo miło, że Tomaszowi na przykład towarzyszymy właśnie w spacerze po Żorach. A teraz przed nami pierwsza dziesiątka i tutaj kolejna. Kolejna właśnie nowość, zespół z Olsztyna, tak samo jak zespół Tupolew, który dzisiaj graliśmy. Można by powiedzieć, że to taki powiew wakacji na Fast Forward Charts. Zespół How We Met z utworem Letters from Julia. To nowość na miejscu 10.

No i właśnie są panowie u nas teraz na liście, to miejsce 10. Nowość, zespół How We Met z utworem Letters From Julia. Ledwo jeden utwór wskoczył na listę, a tu już panowie zapowiadają następny, że w przyszłym tygodniu ukaże się kolejny singiel od zespołu, tym razem będzie to LA. Tak się będzie nazywało. Już mieliśmy kilka piosenek o LA na Fast Forward Charts swego czasu. Palais Royal śpiewało No Love in LA, jeszcze wcześniej kojarzę zespół, no i niestety nazwa to mi, Marne Szanse się panowie nazywali, to był rok 2019, śpiewali o plażach Santa Monica. No może przyznać, ciekaw jestem co u Marnych Szans, ale wiemy, że zespół How We Met już niedługo wyda kolejny singiel. Żaneta nam donosi, że właśnie je kebaba, który przyniósł jej ojczym, więc smacznego. A Tomasz właśnie nam pisze, że karuzela jest na stałe na żorskim rynku. A to fajnie akurat czasami tak się przejść i przejechać. Ja na karuzeli to pamiętam jeździłem we Wiedniu na Praterze. To też było przeżyciem, no ale niestety już rollercoastery, dowiedziałem się, że tam są już nie dla mnie. Natalia mogłaby coś powiedzieć, gdyby tutaj była. Miejsce 9. No i co mogę powiedzieć? Jeszcze jeden i jeszcze raz. Kolejna nowość. Zespół Ghost to utwór, to kolejny utwór do filmu. No niestety nie pamiętam tytułu, będę sobie musiał przypomnieć na następne wejście, ale utwór nazywa się Stay, jest bardzo spokojny, a teraz sobie znalazłem tytuł. Tytuł nazywał się Naznaczony Czerwone Drzwi. Podobno bardzo dobrze oceniany horror, nie wiem, jeszcze nie oglądałem, może ktoś oglądał to nam napisze, facebook.com/fastforwardcharts. W każdym razie ten utwór pochodzi właśnie z tego filmu, wykonuje go zespół Ghost, a jest wspomagany przez, można by powiedzieć, jednego z aktorów grającego w tym filmie, czyli Patryka Wilsona. Utwór Stay to nowość na miejscu 9.

Ghost i Stay With Me, ale w tytule jest tylko Stay, z Patrykiem Wilsonem tutaj we współpracy na featuringu. To nowość na miejscu 9. Żaneta pisze, że to jest piękna piosenka, co do filmu to może zobaczę. No to, że tak powiem, też rzadko oglądam horrory, ale jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej tutaj zapraszam. A Grzegorz nam pisze, że z kolei on bawi się z córką i razem słuchają Fast Forward Charts. Ciekaw jestem, czy to właśnie przez ten mały głośniczek JBL, który tutaj widać na zdjęciu. No, muszę przyznać, że nie sądziłem, że te głośniczki już potrafią być takie małe. Dobrze, miejsce 8, 8 utworów do końca listy teraz przed nami. No i to też również będzie taka, można by powiedzieć, spokojna i piękna piosenka, bo to akurat awans o jedno oczko z miejsca 9 na 8 to zespół Falling in Reverse w odnowionej wersji utworu Last Resort.

Na początku zaczęli spokojnie, ale potem jednak ze sobie tutaj znaną siłą w swoim stylu zakończyli. Falling in Reverse z utworem Last Resort w wersji odnowionej, czyli Reimagined, to w oryginale zespół Papa Roach. To akurat dzisiaj Falling in Reverse awansują z miejsca 9 na 8. Na 7 mamy kolejny utwór, który stoi i się nie rusza, a na Facebooku widzę, że mamy tutaj sympatyków albo wręcz klub posiadaczy głośniczka na, no po prostu głośniczka JBL. No muszę przyznać, że nie wiedziałem, że one tak potrafią głośno grać, że można na nich słuchać listy przebojów Fast Forward Charts na przykład. 11 tygodni są już z nami, Mercurius z utworem Why Me, to tak jak już mówiłem wcześniej, z 7 na 7.

Mercurius i Why Me to pozycja obroniona na miejscu 7 po 11 tygodniach z nami na liście. Tak właśnie i za chwilę właśnie wybije godzina 20 już za 7, 6, 5 sekund. Właśnie Żaneta pisze, że ona ten głośniczek JBL ma już parę lat, no i widzę, że sprawuje się. To, co potwierdza też i Tomasz, bo pisze, że JBL są super i podsuwa nam też pomysły na upał. Można sobie na przykład kupić loda w budce, takiego w rożku. Muszę przyznać, że Żaneta napisała, że zrobiłeś jej smaka. No mi też, ale to chyba dopiero za pół godziny i za 6 utworów będę mógł. Bo właśnie na miejscu 6, najwyżej dzisiaj notowana nowość, to nowość od zespołu Fallout Boy. We Didn't Start the Fire, czyli odnowiona również wersja utworu Billego Joela, czyli przyspieszona lekcja historii właśnie od panów z Fallout Boy. Dzisiaj u nas na miejscu 6.

Najwyżej notowana dzisiaj nowość na miejscu szóstym to zespół Fallout Boy z utworem We Didn't Start the Fire. Przyspieszona lekcja historii. Właśnie Żaneta pisze, że fajnie, że w tym utworze wymienili między innymi Harry'ego Pottera, śmierć Michaela Jacksona, Japonię i Pokemony. Tak, ja jeszcze pamiętam, że właśnie był kryzys roku 2000 tak zwany. Czyli można by powiedzieć, że to taka trochę wielka burza o nic była wtedy, bo no, okazało się, że komputery przetrwały, mimo że data miały wskazać datę 00 i miały zwariować wtedy. No jest Taylor Swift, są social media, jest Elon Musk, są latające samochody. No naprawdę dużo tam tematów jest wspomnianych. W sumie to dobra kontynuacja właśnie utworu Billego Joela. Ja tutaj właśnie chciałem znaleźć ogłoszenia a propos następnego wykonawcy, który jest na miejscu piątym. Ale ciekaw jestem, czy taki już to mam. Corey Taylor na miejscu piątym, raz, że kolejny wydał singiel z płyty CMF2, która ukaże się 15 września. No nie załapał się do dzisiejszej piątki, a był to Post Traumatic Blues. Może za tydzień się uda, a może nie, to zobaczymy. Też możecie troszeczkę podsuwać tutaj propozycje w naszym formularzu. Ale też Corey Taylor ogłosił europejską trasę koncertową, która właśnie ma promować album CMF2. No ale niestety nie zawita do Polski. Na trasie są tylko Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Może jeszcze jakieś ogłoszenia będą, zobaczymy. Tutaj czekamy z niecierpliwością na jakieś sygnały od pana Corey'a Taylora. A na miejscu piątym z ósmego, to akurat trzy oczka do góry, utwór Beyond.

Pierwszą piątkę dzisiaj otwiera Corey Taylor z utworem Beyond. To tak to się właśnie dzieje w 875 notowaniu Fast Forward Charts. Corey Taylor awansuje z miejsca 8 na 5 po 7 tygodniach z nami na liście, więc zobaczymy, jak to się potoczy, jak się losy tego utworu potoczą w następnych notowaniach. No szkoda, że nie ma ogłoszenia przyjazdu Corey'a Taylora do Polski, bo być może bym się nawet chętnie wybrał. Swego czasu na Blind Channel z kolei już byłem, ale też właśnie jakby przyjechali do Warszawy, to być może też bym rozważył pójście, ale w ten weekend by grali support przed Iron Maiden we Włoszech, w Mediolanie, więc no to już jest coś. To już jest coś, bym powiedział. U nas też dzisiaj bardzo dobrze, bo to dwa oczka do góry. No jednak, tak jak fani Blind Channel, czyli Grzegorz i Wiola obiecali, Blind Channel awansują. No i awansowali w tym tygodniu z 6 na 4. Happy Doomsday.

Dwa oczka do góry z miejsca 6 na 4 to zespół Blind Channel z utworem Happy Doomsday. No i właśnie też, i tak jak ja mówiłem w poprzednim wejściu, że w Warszawie, jak będą w Warszawie, to rozważę pójście, a Żaneta z kolei nam napisała, że jak Blind Channel zagrają we Wrocławiu, to będzie zaszczycona i również jest ich bardzo ciekawa, więc podejrzewam, że chętnie by się tutaj Żaneta wybrała na Blind Channel. Grzegorz i Wiola oczywiście oklaskują nam tutaj Finów na liście. No tak jak mówiłem, Blind Channel zagrali już koncert przed Iron Maiden, więc to już, jak widać, zostali docenieni tutaj w świecie rocka. No właśnie, a we Wrocławiu jeszcze nie grali, bo grali w Warszawie, grali w Krakowie, byli też w tym roku nawet w Gdańsku i w Poznaniu, ale Wrocławia jeszcze nie było. Z kolei w Warszawie będą, jeśli dobrze pamiętam, to 16 listopada wystąpią Black Veil Brides tutaj w Europie jako support przed zespołem Hailstorm. Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują jako support przed Villevalo. I właśnie z Villevalo wykonują cover utworu Sister of Mercy, czyli Temple of Love. I tutaj kolejny awans przed nami, bo z 4 na 3.

Black Veil Brides i Ville Valo w utworze Temple of Love, który w oryginale był coverem utworu zespołu Sister of Mercy. Tutaj widzę, że już bardzo i Grzegorz, i Viola tęsknią za jakimś koncertem Blind Channel. Grzegorz by pojechał nawet jakby był i w Wrocławiu, i w Warszawie, a Żaneta się akurat cieszy. Cornelia z kolei pisze, że Viola wyczarowała awans dla Blind Channel. No to może za tydzień uda się wyczarować kolejny i będzie podium, tak jak teraz Black Veil Brides. Na podium są również Licho z utworem Pagan Reaction. Oni z kolei stoją i się nie ruszają na miejscu drugim i są już 6. tydzień z nami na liście.

numer 2 875 notowania Fast Forward Charts. Akurat pozycja obroniona, zespół Licho z utworem Pagan Reaction. To już 6 tygodni na Fast Forward Charts z tym utworem. No i pozostało nam już zagrać tylko numer 1, ale najpierw wypadałoby się pożegnać. To było 875 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg, i dzisiaj robiłem to sam. Za tydzień Natalia wróci. Natalia też wróci w czwartek na swoją audycję na Muzyczne Skrajności. A też nam został już tylko numer jeden i zostało mi też zaproszenie na audycję Na Ekranie, która z kolei będzie omówieniem pewnego rosyjskiego filmu. Na miejscu pierwszym już w tle słychać grupę Mercurius z utworem Darkpool. To numer jeden obroniony. Drugi raz na liście, bo tydzień temu debiutowali. Już teraz właśnie uruchamiam głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Już teraz można głosować na swoje ulubione utwory. A ja wam mówię, do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą aż 20-minutową wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest, ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie, właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, stary, to naprawdę mega warto wyrazić ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłem do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie tak takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym też chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No tak, ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, które też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi

0: jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
1: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
2: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no
3: to jest... Są rozdziały, części.
2: Są rozdziały, części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
0: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
2: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego. On właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego

0: go przesada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
1: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego. I tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm. A do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
1: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
3: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność. Ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
0: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak, że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu, I właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
3: Zawsze był przekaz społeczny.
0: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
3: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
3: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
0: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
3: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest
4: to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
1: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
4: Właśnie do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny. Widzicie, to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
3: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
4: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
1: Tak, teraz Putin, prawda?
4: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 97 roku.
3: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem. Tak, dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
3: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
3: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
3: Bo
2: żeby...
3: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii. I po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
3: tak,
2: domy
3: po prostu
2: i tak dalej.
3: Jakby fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
3: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla... No tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie, jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu, i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
3: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
3: Bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu, i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć, też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
4: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby no właśnie otwartą krytyką faszyzmu. Ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie. W zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Tak samo.
3: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
5: O, dobranoc.
3: Julian Stosio.
4: Hej, dzięki, cześć.
3: Jędrzej Gąsiorek.
2: Dzięki, dobrej nocy.
3: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

13 dziwo, choć na liście jest odpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Na radiowym zegarze 9 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Michał Misiewicz. Audycja Ukryte. Po kilku tygodniach przerwy ponownie przed mikrofonem na żywo tutaj z Radia Aktywnego. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ponieważ czasami różne problemy techniczne mają miejsce i może były też za bardzo hałaśliwe dźwięki na początek tego dzisiejszego spotkania, ale jak to się mówi, do północy pewnie wszystko się trochę bardziej uspokoi. A po tych kilku tygodniach przerwy z uwagi na różnego rodzaju wyjazdy i ten taki czas wakacyjny, latem również może się podobnie zdarzyć, że nie będę tutaj regularnie, może uda się nagrywać puszki, może tych przerw będzie mniej, tego chciałbym bardzo, natomiast no, czasami sytuacja nie pozwala, aby pojawić się tutaj co tydzień, zwłaszcza latem. Na otwarcie dzisiejszego spotkania płyta, którą chciałem zaprezentować na początku czerwca, akurat nie było wtedy audycja, minęło 10 lat od premiery płyty zespołu Fucked Up, David Comes to Life, piękny rockowy album, taki soczysty i można powiedzieć hałaśliwy, zarówno na płycie, jak i na koncertach zespół niesamowicie tutaj daje czadu i mam duży sentyment do tego albumu i do jednego z koncertów podczas festiwalu, bodajże w 2013 albo 2014 roku. Jeśli pamięć mnie nie myli, świetny występ i te dwa utwory otwierające, Let Her Rest oraz Queen of Hearts, na początek właśnie tej płyty. Dzisiaj na początek pierwszej i drugiej godziny właśnie wspomniana płyta Fucked Up pojawi się tutaj w Ukryte, więc pora na utwór numer 3 po 10 latach.

Są takie płyty, które z jednej strony zachwycają energią i takim czymś nieoczywistym. Właśnie David Comes to Life jest takim właśnie albumem. Mimo upływu dekady już wciąż ten taki charakterystyczny głos, brudny, może niezbyt wygładzony, a jednocześnie pełen emocji, takiego żaru, chodzi za mną przez te ostatnie lata. Bywały momenty, kiedy tak po prostu chciałem sobie włączyć ten właśnie album i posłuchać, naładować energią, która płynie z tych kilkunastu utworów zespołu Fucked Up z Toronto. Under My Nose to utwór numer 3 na tym właśnie krążku. Czas szybko leci. Można powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno ta i wiele innych płyt z początku tej poprzedniej dekady gdzieś była dla nas bliska, zwłaszcza za sprawą festiwali, które wówczas rozkwitały, a dzisiaj kolejny rok bez wielu wydarzeń z uwagi na pandemię. I też no, takich odkryć nie możemy doświadczać tu i teraz, a z perspektywy czasu fantastyczny moment i czas dla mnie przy odbieraniu muzyki i takich też początków radiowych w tamtym momencie. Zespół powróci na początku drugiej godziny, znowu pohałasujemy, a teraz inny zespół, który zachwycił mnie jakieś dwa lata temu, może trochę więcej, no a to już drugi rok mija. W czerwcu o tej porze, kiedy zaprezentowali się na festiwalu Halfway w Białymstoku i świetny koncert dali, a teraz taki mini album, z którego już dwa utwory się pojawiły tutaj kilka miesięcy temu, a teraz kolejna odsłona właśnie od zespołu Foxing.

Boxing po raz kolejny z tego nowego wydawnictwa. Utwór If I Believed in Love. Zespół bardzo charakterystyczny, zwłaszcza na scenie, taki budujący taką atmosferę, nastrój. Trochę wyciszenia, które stopniowo gdzieś rośnie i wszystko gdzieś na scenie potrafi też eksplodować w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście Near My God, jeden z najbardziej charakterystycznych, znanych utworów tej grupy, ale te nowe nagrania też gdzieś wpadają w ucho i chciałbym, żeby jeszcze kiedyś poczuć ten wiatr ze sceny przy ich muzyce na jakimś koncercie. Może będą lepsze czasy. Where the Lightning Strikes Twice. Kolejne nagranie od Foxing.

Dzisiaj tak w tej pierwszej godzinie bardziej rockowo, gitarowo. Foxing Where the Lightning Strikes Twice za nami. Zobaczymy, może to wydawnictwo zaowocuje czymś jeszcze do końca roku i będzie można posłuchać więcej tych nagrań. Póki co taka drobna dawka, kilkuminutowa energii od tego zespołu. Już 27 minut po godzinie 22. Zapraszam do kontaktu na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl. Coś nie udaje mi się wysłać zapowiedzi na Facebooku dzisiejszej audycji. Jakieś problemy mam z dodaniem. Ale może ktoś aż tak bardzo tego nie potrzebuje, jest po drugiej stronie i możemy posłuchać wspólnie dzisiaj muzyki. Wiem, że Mistrzostwa Europy dla fanów sportu i dużo ciekawych spotkań, ale muzyka też przyda się na koniec tego tygodnia. Przed nami 18 album w dorobku Ryana Adamsa. Płyta, która zachwyca mnie też energią i można powiedzieć, że więcej jest tych hałaśliwych dźwięków od tych spokojnych, ale też nie brakuje pięknych melodii na tej nowej płycie Big Colors. Rozpocznijmy od utworu It Is So Quiet, It Is Loud. Ryan Adams i jeszcze kilka innych utworów w tej pierwszej godzinie właśnie od niego.

Czasami są takie momenty tutaj w audycji Ukryte, że postanawiam zagrać kolejny utwór bez zapowiedzi i poczuć jeszcze mocniej płytę, która w ostatnim czasie bardzo mi się podoba. Ryan Adams, Big Course, i przyznaję, że brakowało mi przez ostatnie kilka tygodni obecności tutaj i zaprezentowania niektórych płyt, albumów, albo też po prostu posłuchania tej muzyki trochę w innym miejscu, jakże sprzyjającym ku temu. Co wielokrotnie podkreślam, że to nasze studio bardzo dobre jest do takiego wyciszenia i posłuchania muzyki. Nie wiem, czy inni redaktorzy podzielają to zdanie, ale nabieram też innego, lepszego spojrzenia niekiedy na płyty, które gdzieś takie rozedrgane są trochę w ciągu tygodnia w takim biegu, który nie sprzyja słuchaniu muzyki, albo tak jak w ostatnim czasie roztapiamy się gdzieś w upałach. Więc drugim utworem zaprezentowanym był Manchester. Też taka miłość do muzyki z tego miasta. Wiadomo, Liverpool, historia niesamowita, ale z Manchesteru też wiele pięknej muzyki, i Ryan Adams też pewnie w jakimś stopniu daje swój muzyczny ukłon temu miastu. Teraz będzie taki moment, który właśnie na płycie Big Colors jest czymś dla mnie wyjątkowym, ponieważ pośród tych utworów krótkich, bardzo energicznych, które nie wybrzmią dzisiaj w pełni, jest Showtime. Utwór, który jest dłuższy, ale jak na ten album oczywiście, ale gdzieś klimatem i melodią zachwyca przed tą taką końcową burzą na koniec płyty, którą usłyszymy oczywiście dzisiaj, ale teraz ten 4-minutowy utwór niech wybrzmi trochę w innych odcieniach ta płyta.

Showtime, Ryan Adams w innych odcieniach, Big Colors. Na płycie jest kilka takich utworów też z dużą energią, a samo zakończenie, Middle of the Line oraz Summer Rain, które to dwa utwory za chwilę usłyszymy, też niejako korespondują z całą tą pierwszą godziną dzisiejszego spotkania, począwszy od ukłonu do płyty David Comes to Life sprzed 10 lat, a może trochę słabiej, ale gdzieś tych gitar brakowało mi. Middle of the Line i Summer Rain na koniec tej płyty Big Colors od Ryan Adamsa.

Sun's Summer Rain, kończący płytę Big Colors. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie, poza wcześniejszym Showtime i kilkoma jeszcze innymi. Polecam całą płytę. Dużo gitarowego grania, brzmienia, które w całości dobrze smakuje. 10 minut do końca tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania i pora na taki kącik z polską muzyką. Rycerzyki powracają z kolejnym nowym utworem w tym roku, Pętle.

Rycerz Rzeki to nie tylko piękny głos Gosi Zielińskiej, ale też muzyka, która z każdym kolejnym utworem myślę, że jest coraz bardziej taka rozwijająca i sprawiająca, że gdzieś też zespół idzie w dobrym kierunku, rozwija się i można powiedzieć, jest progres. Czekam na nową płytę Rycerzyków i to, jak ta muzyka może też w taki nieco odrealniony świat nas przenosić, bo zawsze mi się kojarzył ten zespół właśnie z taką magią. Pętle za nami. A teraz inny przedstawiciel wytwórni Finman Records, muzyka Koncelata, prywatny Ciechocinek, to ich najnowsza płyta i utwór Naucz się być sam.

Muzyka końca lata. Naucz się być sam. Prywatny Ciechocinek, nowa płyta od zespołu. Pewnie w kolejnych audycjach więcej będzie tych utworów, jak zapoznam się z krążkiem, który kilka dni temu miał swoją premierę. To też 10 lat od wydania PKP Anielina, debiutanckiego albumu muzyki końca lata i będącego też początkiem Finman Records od Roberta Przyszlaka. Gorąco też polecam wydawnictwa tej wytwórni, jak i też wielu innych małych wydawców, którzy zwłaszcza w tym trudnym czasie i no, też braku możliwości koncertowania, warto wspomagać te wydawnictwa i zakupić płytę, może wybrać się na koncert i pewnie jeden z nielicznych w tym roku gdzieś pewnie w większym mieście będzie ku temu okazja. A na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania też sentymentalny utwór od innego zespołu, który ponad dekadę temu zaczynał i pamiętam jak dziś, bodajże 2007-2008 rok i koncert na Bemowie w takim amfiteatrze, gdzie było kilka składów hip-hopowych. Nie wiem, co to dokładnie było za wydarzenie, ale pośród tych zespołów też były zespoły rockowe. I tak dosyć o wczesnej porze, w weekend, wystąpił pewien zespół z Poznania, który najnowszą piosenkę zatytułował Lato 2010 i to jest też taka podróż do tych początków, do tego czasu sprzed ponad 10 lat.

Zespół Muchy powraca z nowym utworem Lato 2010, sentymentalna podróż. Zespół też przeszedł długą drogę, kilkukrotnie zmieniany skład. Oczywiście Michał Wiraszko cały czas jako lider grupy, wokalista, pisze teksty, no ale też pozostali członkowie zespołu przez te lata zmieniali się i teraz od dobrych, można powiedzieć, 2 lat powrót do tego składu z początku. W ubiegłym roku trochę przyhamowały pracę nad tym nowym albumem, przynajmniej od strony wydawnictwa, bo pewnie ten materiał jest już gotowy, ale wszystko przełożono na ten 2021 rok i tutaj lato 2010 też z gościnnym udziałem Moniki Bożym. Szaro-różowe też wcześniej prezentowane dobrze wpada w ucho, więc może to będzie czas i dekada trochę odsunięta w czasie zespołu Muchy, kto wie. 6 minut po godzinie 23 pora powrócić na płytę sprzed 10 lat, a jakże Fucked Up David Comes to Life. Znowu niech powróci ta energia, ten krzyk w głosie Damiena Abrahama. No i ta energia. The Other Shoe.

nadzieję, że udało się opanować przestery, które były pewnie słyszane po drugiej stronie w pierwszej godzinie audycji, ale trochę uczę się z tego nowego ustawienia samorealizacji tutaj dzisiejszej audycji. No a płyta David Comes to Life też należy do tych, które gdzieś o przestery można też łatwo gdzieś to wszystko zburzyć, a sama płyta pięknie, pięknie gra. Kolejny utwór The Other Show. 17 utworów na płycie. Długi album, ale jakże wciągający, intrygujący i taki, który mimo upływu czasu wciąż to, co podkreślałem w pierwszej godzinie, od czasu do czasu sięgnąć po tą energię wypada i gdzieś przypomnieć sobie, jak ten kocioł pod sceną na festiwalu miał miejsce. To było coś niesamowitego. Turn the Season, kolejny z hiciorów na tej płycie, jeśli tak można powiedzieć.

season. Fucked up. David comes to life po 10 latach. Jakby ktoś teraz dołączył do audycji, przypomnienie tego albumu w dużym stopniu. Chociaż nie cały, ponieważ płyta jak na tamten czas i obecny dosyć długa. A kończy ten krążek Lights Go Out.

0: Let's go up na zakończenie płyty David Comes to Life Fucked Up. Po 10 latach z tego utworu bije taka przebojowość i to wszystko gdzieś wychodzi po całej tej płycie z takiego rozedrganego hałasu, tej energii punkowej. A jednak na tym krążku, na tym albumie są momenty, gdzie ta przebojowość jest wyczuwalna i to jest też bardzo fajne, że taki zespół potrafi też łączyć nie tylko taką muzykę brudną, hałaśliwą z czymś, co może jeszcze słuchacza gdzieś trochę z innej strony zafascynować. Może ktoś chciałby odkryć tą płytę i posłuchać jeszcze raz albo pierwszy raz od początku do końca, to gorąco zachęcam. A teraz znowu powrót i znowu ten czas 10 lat wstecz, bo wtedy też się wszystko zaczęło. Paula i Karol wracają z nową płytą Life Strange. U nich też się sporo pozmieniało skład. Poza Paulą i Karolem wielokrotnie ulegał zmianie. Praktycznie na każdej płycie albo ktoś nowy, albo powracający. Tak też jest na tej nowej płycie Life Strange, gdzie między innymi Kuba Czubak pojawia się na tej płycie. Wybrałem 3 utwory na dzisiaj, też mimo że płyta ukazała się już jakieś 2 tygodnie temu, to poznaję ją i dzisiaj 3 odsłony. Memories na początek.
1: Take raz na nowej taśmie. One. Bombs.

Memories, Paula i Carol, Life Strange, nowa płyta. Tyle wspomnień, tyle pięknych momentów z tym zespołem mam. Niezliczona liczba koncertów i właściwie od tej pierwszej epki z 2009 roku po wiele wyjątkowych koncertów, niezapomnianych chwil. Ten album, z którym też zapoznaję się z kilkudniowym opóźnieniem, jest taki, bym powiedział, mniej przebojowy, ale równie piękny, trochę pokazujący tą dziwność czasów, w jakich przyszło nam obecnie funkcjonować i gdzieś pewnie to się przełożyło też na tworzenie tego krążka. Jak zawsze dużo jest o przyjaźni, o różnych sytuacjach, relacjach. Gdzieś towarzystwo Pauli i Karola muzycznie zawsze mnie nastrajało i jest takim, jak ja to mówię, muzyczni znajomi, na których zawsze można gdzieś liczyć i posłuchać tej muzyki w domowym zaciszu, nastroić się. Wyjątkowa grupa i piękna muzyka. Memories za nami, a jeszcze dwa utwory wybrane na dzisiaj. Good Advice oraz Good Old Days. To na koniec tego krążka, więc posłuchajmy jeden po drugim i bądźmy z zespołem bez słów.

I tak, płyta Life Strange od zespołu Paula Ika pobrzmiewa. 8 utworów prezentowane dzisiaj: Memories, Good Advice i Good Old Days. Te chórki na koniec, jakże charakterystyczne i dobrze znane. Jeśli czas pozwoli, będę gdzieś tego lata miał możliwość posłuchania Pauli Karola, to z chęcią znowu posłucham, aby trochę też więcej nadziei, takiego lepszego samopoczucia w takim muzycznym towarzystwie gdzieś sprawiło, że trochę odpocznę od pewnych sytuacji. Natomiast to nie jest też tak, że zespół Paula i Karola zawsze są tacy pozytywni, ponieważ wiele utworów jest trudniejszych, niż się wydaje. I warto byłoby też gdzieś tam sięgnąć do głębi. Life Strange powróci pewnie z kilkoma jeszcze utworami w kolejnych audycjach. Blisko 40 minut, już po godzinie 23, a jeszcze były 3 płyty do zaprezentowania. Może się coś uda z tego. Przenosimy się do północnej Karoliny. Tam na okładce pewnej płyty stoi pan na polu skoszonej kukurydzy i spogląda gdzieś przed wieczorem. Księżyc w oddali już zaczyna świecić, a muzyka niech popłynie z nowej płyty His Golden Messenger.

it comes in the morning. His Golden Messenger z nowej płyty Quietly Blowing Kids i prezentowany utwór If It Comes in the Morning. Taka folkowa muzyka z północnej Karoliny, ale jakże pięknie się tego słucha od początku do końca, gdzieś nie śpieszy się, jest wyciszająca, chociaż jeśli chodzi o songwriterów i różne protest songi, to tutaj też pewnie się coś znajdzie, co może kogoś też zaciekawić albo wzburzyć się. He's Golden Messenger. Glorious Drums, Loneliness of the Long Distance Runner. To 3,5-minutowy utwór, który również spodobał mi się na tej nowej płycie.

Muzyka z północnej Karoliny. He's Golden Messenger. Quietly Blowing It i kolejno Chloe Strauss, Loneliness of the Long Distance Runner i Sanctuary. Bez przerywania piękna muzyka. Polecam cały krążek. A zabraknie niestety czasu dzisiaj na zespół James. Poczekamy do kolejnego razu. Natomiast audycję miał skończyć i skończy Daniel Ivory, Brytyjczyk z nową płytą Together in Static. Piękna muzyka elektroniczna, Nowhere Sound oraz Midnight Sun na zakończenie dzisiejszej audycji. Dobranoc, do usłyszenia.